0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tutaj Sokso.
8: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
7: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
8: Yo.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy. Where we at with? We tune them out all of the smells and for later sound. Ocean Prime.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
3: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia.

wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się

jestem i zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

0: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
6: I Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyk i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: promocję. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperis.
2: Autopromocja.
3: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu CSAR.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

jedno ciało nas. Więc gdybym cię wołał, nie istniałoby zaraz.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Połączyło nas błyskawica. Połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Siema, to Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
5: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego radia Meteor.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty nocy, nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
5: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Wybiła 8 w Radio Meteor.
2: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

Christian, are you awake? Can you hear me? I gotta tell you.

Changed up a lot of things.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.

0: nazwisku. I dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakichś drgawek. Cały czas wymiotuje. No, my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim. Ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie przestanie się histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, to Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłem,

głowa. Bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Wiełda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja. Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
4: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: I Dawid Korbaczyński.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gęda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Radio Meteor.

0: promocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
0: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
4: Yeah, 우리 두 시간 later 내 완벽한 feet 존의 손가락이 번쩍거리는 ring 꽉 조인 tight knit 미창한 red bottom

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Sokso.
5: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
4: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
5: Yo.

0: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
1: Preview. Meteor Exe.
2: Meteor Exe czas, czyli... właściwie Meteor Exe nie, bo to jest pikseloza, mamy niedzielę, już jestem po prostu umysłem w poniedziałek, ale nie, słuchajcie, to jest jeszcze weekend, więc czas na pikselozę, w której sobie porozmawiamy o takiej sielankowej wręcz tematyce, bo mam wrażenie, że kto by nie chciał w tych dzisiejszych czasach, może choć na chwilę, teraz jest ładniejsza pogoda, dużo słoneczka na dworze, tak wyjechać sobie po prostu za miasto, na jakąś taką farmę i pouprawiać sobie grządki. A dzisiejszą pikselozę prowadzić będą...
3: Przemysław Kostanowicz.
2: I Alicja Rychlewicz. No i co powiesz, Przemek? Chciałbyś się wybrać?
3: Powiem ci, że nawet ostatnio w mediach się pojawia cały trend polegający na tym, że ludzie chcą wyjechać na wieś, więc faktycznie też chciałbym w ten weekend sobie usiąść i posłuchać o tej sielankowej farmie, gdzie po prostu mogę się w końcu zrelaksować od tego życia w bardzo ruchliwym i takim bodźcującym miejscu, jakim jest duże miasto Poznań.
2: Tak, więc jak najbardziej przenieście się po prostu z nami na tej audycji, na tej pikselozie właśnie w tą taką sielankę, w te zboża, w tą po prostu co tam chcemy uprawiać, to chcemy uprawiać. No i co, na razie Love Crimes.

0: 70 lat, bo nawet w latach 50. można zauważyć jakieś takie pierwsze protoplastów gier, takie pregry, można powiedzieć, ale do nich jeszcze nie wiem, jakby to jest temat na jakąś inną audycję. Teraz będziemy mówić stricte o grach farmerskich, więc mam takie pytanie do ciebie, Przemek, bo ty tutaj zrobiłeś olbrzymi research, po prostu praktycznie ekspert w grach farmerskich, już przygotowany, żeby wyjechać i rzeczywiście zacząć zasiewać po prostu pola za Poznaniem. To powiedz mi, co by było według ciebie taką pierwszą grą farmerską?
1: Taką pierwszą grą farmerską byłby pewnie Hammurabi z 68 roku. To była gra tekstowa. Tam przede wszystkim wciela się we władcę Babilonu, który musi decydować na przykład, ile zasieje zboża, jak dużo musi wyprodukować jakby tych plonów, żeby rozdzielić się na ludzi. I grasz tym władcą przez 10 tur, tak naprawdę starając się, żeby jako prawidłowy, doskonały władca dobrze siać rolę i też jakby nie doprowadzić do jakiejś klęski żywieniowej.
0: Myślisz, nie jest ciężko tak w tekstówce przedstawić taką wręcz takie uczucie po prostu bycia trochę tym farmerem, bo tak jak tego nie widzimy, to ciężko, to musimy sobie bardzo mocno wyobraźnię odpalić.
1: Faktycznie tutaj wyobraźnia dużo działa. Mi osobiście ta gra trochę się kojarzy, jakbyś programowała coś w C++ i po prostu robiła sobie obliczenia typu coś x równa się y i wtedy wychodzi ci faktycznie formuła na to, jak być tym dobrym władcą, który zasieje odpowiednią ilość plonów.
0: Ale to chyba to jest taka dobra podstawa właśnie, że no mówimy tu o grze przede wszystkim o zarządzaniu, tak? Mhm. No bo właśnie z tych takich tematyk zarządzania wywodzi się większość tych największej produkcji. No i właśnie potem w tą stronę to poszło, jeśli chodzi o te gry farmerskie, że to zarządzanie jakby z nami zostało, że gry farmerskie nie przeniosły się w gry narracyjne za bardzo. Myślę, że to jest wątek na późniejszą część audycji o tym, że gry farmerskie są głównie grami strategicznymi. No ale co było dalej? Bo tu mówiliśmy o latach których?
1: 68 właśnie, roku, to a teraz przechodzimy do 83 i jedną z takich już większych produkcji, gdzie faktycznie mamy tą oprawę graficzną, chociaż nie będzie ona tak bliska, jak może wam się wydawać, bo przenosimy się na Marsa i będziemy kolonizować planety, bo mówimy o grze Mule, która była grą multiplayer do 4 osób, która skupiała się na tym, że sadzimy żywność i nią dysponujemy. I to była tak naprawdę może pierwsza, nie, bo druga, ale taka pierwsza graficzna gra, gdzie pokazujemy, że te rolnictwo i ekonomia mogą być zabawą tak naprawdę dla wielu graczy.
0: Myślę, że to bardzo dobre nawiązanie do filmu Marsjanin tutaj, który też uprawiał ziemniaki na Marsie. No to my tu chyba nie uprawiamy ziemniaków na Marsie, ale
1: wydaje mi się, że to nie jest ta biosfera, żeby uprawiać ziemniaki.
0: No to no niestety, no filmy kłamią czasami, no nie musimy się z tym pogodzić, że że jednak chyba się nie da tych ziemniaków na Marsie hodować, no ale jest to zdecydowanie takie zaskakujące, że mimo wszystko jak mówimy o tym, to tak uważasz, że to jest taka powiedzmy druga gra farmerska? No tak około, że tak
1: myślę, że zaznaczący. Jeżeli chodzi o gry farmerskie, to przede wszystkim kojarzymy je z farmami, ale to też przez to, że całe te gry ewoluują i też trzeba jakoś zagospodarować ten rynek, żeby to było ciekawsze, to też trzeba szukać jakiejś niszy. Więc nawet jeżeli wcielimy się w rolę tych kolonizatorów planety, którzy hodują coś na Marsie, to faktycznie jesteśmy tymi rolnikami, więc myślę, że tutaj nie chodzi o scenerię, a raczej bardziej o tą strategię, o której mówiłaś.
0: Tak, tak, to słynne zarządzanie. Mam też tutaj dla was świetną ciekawostkę, że twórca Mario, sam Shigeru Miyamoto, uważa, że jest to jedna z jego ulubionych gier, więc no, kto wie, może się kiedyś doczekamy Mario na Marsie uprawiającym jakieś grządki. Grałbyś?
1: Myślę, że tak.
0: Jak najbardziej, a my teraz zapraszamy na Daft Punk.
2: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave

0: Technologic, no taka była nasza technologia na Marsie między innymi i też sama technologia związana właśnie z grami, no bo byliśmy jeszcze w latach 60. na poprzednim tutaj naszym wejściu, gdzie rozmawialiśmy o tych pierwszych grach farmerskich, ale teraz przechodzimy chyba do takiego podpunktu, który już będzie coś mówił naszym słuchaczom, jeśli w miarę się interesują grami, no bo te pierwsze tytuły mogły być bardzo enigmatyczne, bardzo tajemnicze, po prostu też nieznane, ale teraz przejdziemy już do takiego core, takiego czegoś, co już wszyscy znają, prawda Przemek?
1: Wydaje mi się, że core jakby tych gier, które wymienialiśmy, jest to, że tak naprawdę pierwszy jesteśmy władcą Babilonu, jesteśmy jakimś wielkim panem, potem jesteśmy kolonizatorami planety i tutaj bym przeszedł do czegoś takiego, że trochę bawimy się w Boga, bo tak naprawdę w naszych rękach są nie dość, że życie innych, a też jakby odpowiedzialność za nich. I tutaj bym przeszedł bardzo gładko do tytułu, który być może znacie. Jest to SimCity z 89 roku, czyli symulator miasta, gdzie budujemy właśnie miasto i rozwiązujemy problemy cywilizacji.
0: No SimCity obecne w miarę nawet do teraz, wszyscy znamy jeszcze te nowe edycje i tak dalej, ale rzeczywiście no ta zabawa w Boga, Bóg rolnik, o tak byśmy powiedzieli, rolnik to w końcu...
1: No Bóg pasterz.
0: Bóg pasterz, więc wszystko nam się jakoś pięknie biblijnie spina, tak oczywiście w ramach kontekstu, ale rzeczywiście, no ta zabawa tutaj w Boga jest bardzo istotna, no bo mówiliśmy przy tym wejściu, gry farmerskie są głównie grami o zarządzaniu zasobami, więc stąd wynika to rzeczywiście, że my jesteśmy po prostu władcami tego i no, te nasze plony, te nasze rzeczy, te nasze pola są po prostu naszymi takimi narzędziami do zabawy, po prostu takimi zabawkami w rękę gracza.
1: I tutaj bym powiedział jakby drogą ciekawostki i też drogą przejścia oczywiście dalej, że SimCity miało swój spin-off, który właśnie skupiał się na byciu rolnikiem i było to SimFarm, które było reklamowane sloganem SimCity's Country Cousin, gdzie z dużego miasta przenosimy się na te małe takie osadzone w Stanach Zjednoczonych miasteczko, gdzie będziemy właśnie uprawiać rolę, ale tutaj też będą różne inne wyzwania związane z tym, że jesteśmy osadzeni właśnie w kontekście tego miasta. I tutaj będą się pojawiać takie rzeczy jak na przykład system katastrof, które będą związane z klęskami żywiołowymi, które znamy z SimCity, ale będą one też zaadaptowane do życia na farmie, czyli to będą susze, tornada, ulewy, a nawet plagi szarańcze.
0: Plaga szarańcze, tak jak ci takie pole po prostu zrówna z ziemią, to potem już nie będzie kukurydzy na popcorn, oczywiście, ale widać w tym takie dosyć mocne, rzeczywiście, jakby bardzo mi się podoba ten marketing z tym podtytułem. SimCity Cousins, Country's Cousins, tak, czyli ten taki kuzyn ze wsi po prostu. Tak. Jakbyśmy mieli powiedzieć tutaj na nasze, jakbyśmy, no taka dosłownie rodzina ze wsi, super w ogóle nazwa właśnie marketingowa i coś, co idealnie się wpisuje, no bo rzeczywiście, no miasta, budowanie miast, okej, okay, super zabawa, można tworzyć własną taką cywilizację i tak dalej, jak w samym na przykład w celi cywilizacji, ale to rzeczywiście, jak budujemy miasta, to te pola i to taka sielanka trochę zanika, no bo idziemy w tą taką industrializację, a SimFarm pozwoliło po prostu na to, żebyśmy się trochę odciągnęli od tego huku po prostu miasta i jego szumu przede wszystkim.
1: No i też tutaj ważne będzie to, że tak naprawdę te duże miasta nie będą istnieć bez tego, co wyprodukują dla nas rolnicy. Ale żeby nie było tak stricte farmowo, to nawet w SimCity będziemy budować drogi. Żeby po prostu była lepsza, żeby był lepszy transport, żeby można było dojeżdżać na ten market. Ale myślę, że tutaj taką nowością, jeżeli chodzi o jakieś funkcje tej gry, to jest fakt, że trzeba dbać o pH gleby, żeby nie sprzedawać chemicznego jedzenia. I jednocześnie to jedzenie sprzedajemy po niestałych cenach, ponieważ rynek nie ma jakby stałej marży i trzeba się też do tego dostosować.
0: Jest tak najbardziej bardzo zaawansowany po prostu system tutaj tego zarządzania, no i ja nie wiem, czy ja bym sobie poradziła z odpowiednim pH gleby, ja nie jestem rolnikiem niestety, nie wiem jak ty Przemek.
1: Ja też nie jestem rolnikiem, jedyne co mam z biologią to fakt, że rozszerzałem ją w liceum, ale czy udałbym się faktycznie na tą rolę i dobrze nią zarządzał w prawdziwym życiu, nie wiem, ale czy w grach? Myślę, że tak.
0: Ale z cenami już bym się na pewno pobawiła, no bo jak wejdziesz tam po prostu jak z RPG charyzma plus 10 i sprzedasz sobie te ziemniaczki po tej wyższej cenie, jakby ja wiem, ja bym dała radę. Ale oczywiście... Co jeszcze można stwierdzić, to jest to, że sam autor tej gry analizuje fenomen gier farmowych.
1: Jest taki doktor Jamie Madigan, który w rozmowie dla magazynu popularno-naukowego PopSci analizuje fenomen gier farmowych, tak naprawdę wskazując na parę kluczowych aspektów, które jakby sprawiają, że te gry nam siadają. I tutaj przede wszystkim mówimy o poczuciu sprawstwa, czyli właśnie tej zabawie w Boga, odroczonej gratyfikacji, o której będzie trochę później, o wyczuwalnym progresie, bo faktycznie jak pójdziemy na ten stragan, będziemy się tam targować, plus 10 charyzmy, to faktycznie czujemy ten progres, gdy te pieniążki do nas wracają i cała ta praca na roli się zwraca. Chodzi tutaj też o taką strefę flow, bo dużo gier farmowych też będzie się opierało na tym, że wchodzimy w taki flow, sadzimy, podlewamy, czekamy aż coś wyrośnie, idziemy na ten stragan i to wszystko się kręci, ale też jednocześnie będziemy trochę później mówić o tym, jak wyjść z tego koła.
0: Jak wyjść z tego koła, tego wozu, powiedzmy, na którym wieziemy siano, tak lubię tak nawiązywać, ale oczywiście są to bardzo istotne elementy, które nam budują właśnie te gry farmowe. Myślę, że można było się nad nimi konkretnie jeszcze pochylić, ale no o tym już zaraz po piosence.

0: tutaj zapowiedzieliśmy wam przed chwilą, że istnieją takie właśnie konkretne elementy, takie, które nam właśnie wyciągnął pewien autor tekstu, czyli dr Jamie Madigan, w sprawie, dlaczego właśnie gry farmerskie są aż tak popularne i co, dlaczego są po prostu tak atrakcyjne dla graczy. I mieliśmy tutaj poczucie sprawstwa i kontroli i tutaj odniesiemy to właśnie do tej zabawy w Boga i tego takiego zarządzania, o którym mówiliśmy, że no, z tego się wywodzą gry farmerskie, tak? Zapowiadaliśmy tutaj o pierwszych grach z lat 60., które właśnie miały w sobie ten główny aspekt zarządzania, no i też to właśnie, że większość starych gier miała to, że mieliśmy limitowane na przykład zasoby i musieliśmy sobie po prostu radzić. Mamy odroczoną gratyfikację, którą tajemniczo zostawiamy wam na później, to spokojnie, musicie być po prostu cierpliwi. Wyczuwalny progres, strefę flow i niską presję, budowanie więzi społecznych czy przewidywalność i rytm.
1: I tutaj wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą niską presję, o której nie powiedziałem na poprzednim wejściu, jeżeli faktycznie, może w przypadku Hammurabiego mamy tą presję, że wiecie, nie zajmiemy się tą cywilizacją, dobrze ona zginie, ale fakt, że siedzimy przed komputerem i wszystko jakby nie oddziałuje osobiście na nas. To, że jesteśmy wielkim władcą i źle wyprodukujemy ilość plonów na ten sezon, nas nie zabije. Zabije cyfrowych NPC-ów i tak dalej, ale faktycznie gry farmowe są takie cozy i pozwalają nam jakby w końcu odpocząć, mimo że są repetytywne i faktycznie musimy coś tam robić, musimy uprawiać, musimy też czasem może chodzić do kopalni po jakieś specjalne surowce, ale faktycznie ta niska presja to jest taki, myślę, że sztandarowy element tego, czym są gry farmowe.
0: Ja myślę, że ta niska presja też przede wszystkim wynika z tego, że nie zarządzamy takimi rzeczami, które niosą za sobą wielką wagę. Bo, znaczy, no wiadomo, hodowanie jakby upraw pod jedzenie i tak dalej ma olbrzymią wagę. Nie chcemy, żeby doprowadzić do głodu jakieś nasze przybrzeżne czy tam przydrożne miasto. Ale chodzi o to, że no to nie jest zarządzanie wielkim miastem z tysiącami mieszkańców. To nie jest zarządzanie jakby naszym, nie mamy personalnego bohatera, który musimy utrzymać przy życiu, tylko to jest mimo wszystko uprawa roślin, które no nie mają po prostu tej takiej wielkiej wagi, mają wielką wagę w obliczu, wiadomo, światowych kryzysów i tak dalej, ale chodzi o to rzeczywiście, że no to są rośliny. No, je traktujemy trochę inaczej, no wiadomo, no, brutalna troszkę prawda, no, ale tak jest, że w naszych umysłach jednak nie jest to po prostu aż tak stresujące.
1: Jeżeli chodzi o ten stres, który właśnie tak podsumowałaś, to właśnie czyni tę grę tym, co jest takie faktycznie ważne, ale też pomówmy trochę o tych więziach społecznych, bo w późniejszych tytułach, o których będziemy mówić, bardzo dużą rolę będzie odgrywać to, żebyśmy się integrowali z tą naszą lokalną społecznością. Czy to będą właśnie sprzedawcy na tym ryneczku, gdzie będziemy się targować z tą plus 10 charyzmy, czy to będą po prostu mieszkańcy miasta, z którymi będziemy zawierać przyjaźnie, oni będą nam też dostarczać surowce, czy będą nam dostarczać przepisy.
0: Tak, no tutaj istotne jest właśnie podkreślenie tego, że mimo wszystko życie, w szczególności na wsiach, tak, gdzie się uprawia właśnie różne uprawy i tak dalej, to jest bardzo lokalne społeczeństwo. To są osoby, które się bardzo mocno znają. No, myślę, że osoby, które są ze wsi i tak dalej, właśnie z albo malutkich miast, albo strasznych właśnie takich wsi gdzieś daleko od dużych miast, no to wiedzą, że to jest zupełnie inaczej, że tam życie wygląda zupełnie inaczej niż w takim wielkim mieście, takim wielkim Poznaniu. No ja jestem z dużego miasta, więc no, aż tak dobrze nie znam tego środowiska, ale z osobami, z którymi mam kontakt, które się właśnie z takich mniejszych miejscowości wywodzą, no to wiadomo, że ta lokalność jest bardzo istotna i to, że tam prawie każdy się z każdym zna, wpływa też na to właśnie, że to przenika do naszych gier.
1: Właśnie to, że jesteśmy taką jedną lokalną społecznością, to sprawia, że budujemy takie uczucie współzależności. Tutaj ktoś nam przyniesie jakiś przepis, ktoś się na przykład odwdzięczy plonem i faktycznie bardzo fajnie, że wspomniałaś o tych swoich znajomych z mniejszych ośrodków miejskich albo jakichś wsi, bo właśnie to też pokazuje, że te gry często oddają jakieś takie realia, mimo że pojawiają się na przykład w internecie różne trendy typu Countryside Era, które totalnie zabijają jakby wyobrażenie na temat wsi, gdzie ta wieś jakby faktycznie może być taka stereotypowa, gdzie faktycznie wszyscy się znamy i to znajduje jakieś swoje potwierdzenie, ale też to ma takie przełożenie w tym, że tak na przykład jak w SimFarmie budujemy drogi. Bardzo często wsie są wykluczone na przykład komunikacyjnie i dostanie się na ten straganik gdzieś tam daleko może być trudne.
0: No jest to zdecydowanie, myślę, że właśnie takie gry chyba w ogóle tak bardzo mocno trafiają właśnie do osób, które nie mają zbyt dużego pojęcia może właśnie o mniejszych miejscowościach, wsiach, uprawach, bycia po prostu rolnikiem, bo sprzedają właśnie trochę tą taką utopijną wizję i trochę ten taki lekko zakrzywiony obraz, no ale jednocześnie mają też dostarczać rozgrywkę, rozrywkę i angażującą rozgrywkę, więc to też tak na to wpływa. Ale jeszcze nam tutaj została przewidywalność rytm, ale o tym porozmawiamy już za chwilę.

0: Łagodnie uśmiechnięte, ale Jazz, Sanach i Vito Bambino nam tutaj zagrali przepięknie, no, żeby nas trochę tak właśnie w tą sielankę tutaj wprowadzić, to podkreślam tą sielankę, bo po prostu jest taka ładna pogoda, że nic tylko by się wybrać właśnie na jakiś ogródek do jakiegoś parku, jak żyjecie w mieście, żeby trochę poczuć się tej, poczuć ten związek z naturą, dotknąć trawy. No my jesteśmy graczami, no, lubimy dotykać trawy, ironicznie, ale oczywiście tak. Myślę, że to jest moment, w którym przejdziemy w końcu chyba takiego serca gatunku, jak to Przemek określił, czyli serii Harvest Moon.
1: Tak, Harvest Moon to jest gra, która ma bogatą historię, bo zaczyna się ona w roku 96, gdzie przez kolejne 30 lat do dziś dzień będziemy mieć 36 tytułów, gdzie będą główne tytuły, jak i różne spin-offy.
0: Ponad 30 gier, no to jest rzeczywiście olbrzymia seria. Jakbyśmy mieli sobie patrzeć na inne, to nie wiem, może taki Resident Evil by trochę to doścignął, tam też jest chyba właśnie około 30 tytułów, no więc mówimy o serii, która naprawdę rozrosła się nam to na przestrzeni tutaj lat i no zasłynęła z tego, że rzeczywiście prowadziła wiele rzeczy, które potem możemy ujrzeć w takich następcach jak słynne Stardew Valley, ale o tym to jeszcze wam zostawimy i tak dalej, no bo co tu można było robić? Można było między innymi brać ślub, czy flirtować z NPC-ami, tutaj te relacje z NPC-ami były bardzo istotne. Coś takiego, właśnie taka RPG-owość tutaj nam weszła.
1: Mhm, tak, tutaj właśnie wchodzi właśnie to faktyczne budowanie więzi, których nie było w poprzednich tytułach. I będziemy na przykład flirtować z tymi mieszkańcami, będziemy brać śluby i faktycznie będziemy już zakładać na tej farmie rodzinę. Jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi jakby o sam początek Harvest Moona, to twórca Yasuhiro Wada dorastał na japońskiej wsi i był nią otoczony. I właśnie z tych jakby z tego sielankowego uczucia, z tych takich pobudek, zdecydował się przerzucić to na nasze ekrany, tworząc Harvest Moona.
0: Tworząc Harvest Moona, który ostatecznie bardzo dobrze nam, można powiedzieć, że zakorzenił ten gatunek w umysłach graczy, no bo wiadomo, takie SimFarm było mimo wszystko po prostu spin-offem, a tutaj dostaliśmy takie, że okej, gry farmerskie to może być taka po prostu własna odnoga gier wideo, która zasługuje na takie po prostu własny spotlight, własne miejsce na piedestale. No i tutaj ważne jest właśnie to, że mówiliśmy tutaj o tym kontakcie z NPC-ami, co nam się ładnie łączy z tą lokalną społecznością, o której mówiliśmy przed chwilą, czyli tym, że rzeczywiście ta istotna część gier farmowych, czyli to budowanie lokalnej społeczności tutaj w Harvest Moon miała właśnie wynik w tym, że można było tą lokalność faktycznie samemu budować przez właśnie relacje z NPC-ami. No, jeszcze nam został taki jeden element z tych takich gier farmerskich przedstawionych właśnie przez doktora Jamie'a Madicana, czyli przewidywalność i rytm. No i ona też tutaj w Harvest Moonie się bardzo mocno uwidacznia.
1: Mamy oczywiście 4 sezony, bo być może wiecie, że była wielka drama w ogóle brandingowa, jeżeli chodzi o oryginalną nazwę Harvest Moona, która brzmiała Bokujo Monotagari, czyli właściwie właśnie historia sezonów. I właśnie pod tym tytułem jakby szły dalsze części, ale wracając oczywiście do tego rytmu, mamy 4 sezony, gdzie będziemy sadzić różne plony i też będą one oczywiście, wiecie, lato, wiosna, jesień, zima, wszystko będziemy sadzić tak, jak idzie sezonowo, będziemy to podlewać i faktycznie to się toczy takim rytmem. I wydaje mi się, że wtedy moglibyśmy przejść do tej odroczonej gratyfikacji, o której tak dużo mówiliśmy, czyli tak naprawdę umiejętności rezygnacji z natychmiastowej mniejszej nagrody na rzecz większej, ale dostępnej dopiero w przyszłości. Bo jeżeli chodzi o taki na przykład trójkąt grania w Harvest Moona, to będziemy mieć coś na zasadzie: zarób pieniądze, ulepsz coś, zyskujesz nowe możliwości albo na przykład pieniądze na nowe plony i to też pozwala ci rozwijać jakoś farmę.
0: Tak, no tutaj ja bym to połączyła właśnie gdzieś tam z tym tą przewidywalnością i rytmem, że my po prostu wchodzimy w tą rutynę i ta rutyna będzie do czegoś prowadzić. To nie jest ten taki bezsensowna po prostu kierat, gdzie my po prostu wstajemy, idziemy do roboty, kończymy, mamy czas wolny, wstajemy, idziemy do roboty, no i robimy to po to, żeby móc się utrzymać, ale w przypadku gier farmerskiej my rzeczywiście dostajemy o wiele szybciej, wiadomo, bo dni idą, trwają tylko kilka minut w takim Harvest Moonie, ale możemy po prostu zobaczyć to, jak te nasze plony wyrastają, możemy potem z tego zarabiać i gdzieś tam ta rutyna po prostu, mimo że istnieje, to przez tą odroczoną gratyfikację ma po prostu o wiele lepszą, angażującą po prostu tą część.
1: Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tym, że faktycznie te dni w Harvest Moonie są krótkie, bo Mówiliśmy już bardzo dużo o zarządzaniu, ale tutaj w Harvest Moonie to wchodzi na taki poziom, że jeden dzień to jest faktycznie parę minut, gdzie my musimy zdecydować, czy pójdziemy na przykład coś sprzedać w końcu na stragan, czy coś zasiejemy, czy kupimy na przykład jakieś plony, czy może zajmiemy się zwierzątkami. Bo w Harvest Moonie mieliśmy na przykład w Sim Farm zwierzątka, ale na przykład tutaj w Harvest Moonie te zwierzątka faktycznie też z nami budowały więź. Tutaj na farmie bardzo mówimy dużo o tych więziach i te zwierzątka miały wprowadzony wskaźnik serca, wskaźnik przyjaźni, wskaźnik takiej więzi i trzeba było je po prostu głaskać, szczotkować, wyprowadzać na zewnątrz, żeby były one szczęśliwe i dawały właśnie lepsze produkty.
0: Tak, no i tutaj właśnie nam się kreuje taka produkcja, która po prostu pięknie nam te elementy gatunkowe gdzieś tam ukazała, uwydatniła, po prostu pokazała, że okej, gry farmerskie będą w miarę wyglądać w taki sposób, no bo to jest protoplasta gry, która potem zawojowała rynek olbrzymie, mówimy tutaj o Stardew Valley, no bo gdyby nie Harvest Moon, Stardew Valley by nie powstało. Jakby wiadomo, takie sformułowania są zawsze, że o, gdyby coś, to, gdyby to nie wyszło, to by to nie powstało, ale powstało, więc czemu my gdybamy nad przeszłością, ale to po prostu warto zaznaczyć to, jak ważna była ta seria i jak nadal jest, bo nadal się ukazują. Jeszcze ma być remake, ukazują się kolejne części, więc no, ta seria nadal przede wszystkim żyje też w umysłach graczy.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o najnowsze tytuły, to w 2025 mieliśmy Grand Bazaar, gdzie właśnie skupiamy się na tym ryneczku. Grand Bazaar jest właśnie tym rynkiem, gdzie będziemy mieć własne stanowisko i musimy nim zarządzać. I jeżeli jesteście ciekawi i posiadacie Switcha 2, to 28 maja będziecie mogli już właśnie zagrać w najnowszego Harvest Moona właśnie na tej platformie, na tym urządzeniu. Ale jeszcze trochę jakby podsumowując jakby to, że Harvest Moon jest protoplastą, to jakby ta gra jest definicją gatunku. Ona łączy eksplorację z rolnictwem i socjalizacją i wszystkie dzisiejsze produkcje tego typu korzystają z tego bądź poszerzonego schematu, bo czy będziemy mówić o Stardew Valley, czy My Time at Portia, wszystkie te tytuły skupiają się właśnie na tych trzech kluczowych elementach, ale żeby zaeksplorować właśnie tą niszę, która się rozrasta gier farmowych, będzie trzeba włożyć w to coś nowego, coś ciekawszego, ale o tym już za chwilę.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17. W Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: No i tutaj mieliśmy tam Harvest Moonie, który był takim po prostu nie tyle prekursorem gatunku, co wręcz takim, co ten gatunek stworzył, bo mówiliśmy już o prekursorach trochę wcześniej, a tu mieliśmy po prostu kogoś, kto ugruntował ten gatunek w umysłach graczy, tak jak Resident Evil ugruntował, zrobił horror. Tak można powiedzieć, że właśnie Harvest Moon ugruntował gatunek gier rolniczych. No i tutaj przechodzimy ponad 20 lat później, bo pierwszy Harvest Moon to jest 93 rok, a tu przechodzimy ponad 20 lat później do 2016 roku i produkcji, która no szumem po prostu, szturmem się wbiła w game dev, wbiła się przede wszystkim w umysły nie tylko graczy, ale też ludzi, którzy tymi graczami, tak, takimi w naszym rozumieniu, co po prostu siedzą, potrafią grać po prostu godzinami, wiele tytułów, po prostu setki gier na koncie, ale takimi, którzy po prostu grają bardzo okazjonalnie, bo mówimy tu o produkcji, już nie będziemy tracić niepewności, będziemy tu mówić o Stardew Valley, które po prostu, no, ponad 50 milionów, tyle powiem, ponad 50 milionów sprzedanych kopii.
1: Tak, ponad 50 milionów sprzedanych kopii i też w tym roku Stardew Valley świętowało swoje 10 urodziny z... Tak naprawdę z których okazji będziemy mieć nową aktualizację, o której powiemy wam za chwilę. Ale jeżeli chodzi w ogóle, czemu Stardew Valley powstało. Mówiłem wam o tym, że była wielka drama brandingowa w Harvest Moonie i też seria z tyloma tytułami musiała w którymś momencie zatoczyć jakieś koło i pomyśleć o tym, jak stworzyć coś, co byłoby ciekawe, jak stworzyć coś, co byłoby trochę nowe i przyciągałoby nadal graczy. I po 2014 roku twórca Stardew Valley, Eric Barony, uznał, że on stworzy sobie własną grę, będzie to inspiracja Harvest Moonem i faktycznie, jeżeli chodzi o taką betę Harvest Moona i takie wczesne obrazki, to faktycznie ta gra bardzo przypominała Harvest Moona oryginalnego, ale przyszliśmy też trochę później do tego uroczego, takiego pikselowego, takiego zadbanego graficznie świata, jakim jest właśnie Stardew, które tak naprawdę też wprowadza wiele nowych rzeczy. To będą różne rodzaje farmy, wielość dróg rozwoju farmy i tutaj właśnie będziemy się wyłamywać z tego koła odroczonej gratyfikacji na rzecz faktu, że w Stardew Valley macie o wiele więcej opcji. Możecie być farmerem, który na przykład produkuje dane wyroby, możecie być farmerem, który skupia się na sprzedaży wyrobów od waszych zwierząt, możecie na przykład chodzić do kopalni, możecie też nawet łowić ryby. Możecie robić tak naprawdę wszystko, co wam hulaj dusza zagra.
0: Tak, no my mówimy też przede wszystkim o 10 latach historii, bo ta, jakby to jest jedna gra. Mówiliśmy o tym, że 30 tytułów Harvest Moon, które ewoluowały sama każda po sobie, ale Stardew Valley jest jedną grą, która przez te 10 lat cały czas do teraz dostaje aktualizację, jest ulepszana, twórca nad nią pracuje. Warto w ogóle, taka ciekawostka jest, że sam Eric był utrzymywany przez żonę w trakcie pracy nad Stardew Valley, że to był też taki moment, w którym no musiał, po prostu wewnętrznie wierzył w sukces swojej gry, no i obecnie myślę, że to przerosło jakiekolwiek po prostu jego oczekiwania, które miał w czasie tworzenia.
1: Nie dość, że był utrzymywany jakby przez swoją żonę, która tak naprawdę powiedziała mu pewnie, dobra, stawiamy jedną kartę i idziemy w to, to faktycznie wydaje mi się, że on się nie spodziewał takiego odzewu od graczy i fakt, że to jest tak naprawdę jednoosobowa produkcja, gdzie Harvest Moon bodajże miał studio ponad 200 osób, które faktycznie pracowały nad tymi tytułami, ale jeżeli chodzi o ten fenomen, to Alicja wam powiedziała, że, że Stardew Valley sprzedało ponad 50 milionów kopii, co porównuje się do gier takich jak na przykład Modern Warfare, które sprzedało 41 milionów, czy Halo 3, które sprzedało 15 milionów. Ale też taką rzeczą, która czyni Stardew Valley, to jest fakt, że Stardew Valley ma przepiękny soundtrack, który też jest stworzony przez Erika. I ten soundtrack doczekał się nawet jakby własnych koncertów we filharmoniach i nawet wielkiej, jakby z okazji 10 urodzin, jakby wielkiego koncertu w Red Rocks Amphitheater, który ma jakby scenę, która gości prawie 10 tysięcy osób.
0: Tak, no czuć po prostu, że Stardew Valley też okazał się po prostu niewyobrażalnym sukcesem, właśnie takim, że on po prostu lekko niespodziewany, bo na pewno, no wiadomo, że fani serii Harvest Moon no, od razu pewno się zainteresowali, bo sam przecież twórca Harvest Moona stwierdził, że gra Erika jest dobra, bardzo dobra, więc też mamy to, że jest taki trochę blessing ze strony tych oryginalnych twórców, ale tutaj mamy po prostu grę, która To swoją, myślę, że po prostu ilością interakcji, tego, że no oprócz, że to jest po prostu gra rolnicza, gdzie możemy uprawiać sobie pola, to też możemy przede wszystkim mieć te relacje z NPC-ami, które mówiliśmy, że są bardzo ważne, budowanie lokalnej społeczności. No wracamy tutaj do tych przytoczonych przez nas i przez doktora Jamie'ego elementów atrakcyjnych dla gier farmerskich. No i one się tutaj uaktywniają, tak? No mimo, że ta odroczona gratyfikacja jest troszkę inna, tak nadal mimo wszystko ten core tego gameplayu został, nadal mamy tą rutynę, tak? No bo widzę po prostu, jak moi znajomi gdzieś tam grają w Stardew Valley, to jest tak, że no robisz trochę to samo, ale teraz masz inny dialog z NPC-em, jest trochę nie jest to samo, tak? Że no mimo, że schodzisz do tej kopalni, bo tam musisz coś porobić, musisz pokopać, czy musisz właśnie teraz zebrać plony i tak dalej, ta rutyna jest, jakby sezony są, wszystko się zgadza, ale jednocześnie te drzewka, na przykład umiejętności, które są, te właśnie mikrointerakcje, te takie rzeczy, które są tam dodawane po prostu, żeby gracz cały czas miał coś nowego do roboty, sprawiają, że ta rutyna nie boli, a jest po prostu jeszcze bardziej atrakcyjna.
1: Z tej rutyny bardzo łatwo się wyrwać. Na przykład w zimę ja osobiście lubię na przykład spędzać czas w kopalni albo łowiąc ryby, a wszystkie trzy poprzednie sezony spędzam faktycznie na roli. Ale też jeżeli chodzi o te lokalne społeczności, tutaj wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że te postacie faktycznie reagują na to, co wy robicie. Jeżeli dacie na przykład Clintowi sztabkę złota, to on powie wam, wow, dziękuję. Jeżeli dacie mu jakiś inny prezent, który mu się nie podoba, to faktycznie on reaguje na to negatywnie, więc mamy trochę tutaj taki aspekt realizmu i fakt, że na przykład coś zrobiliśmy, ma swoją przyczynową skutkowość w czymś innym.
0: Tak, więc no nie możemy tutaj zaprzeczać, że Stardew Valley to jest po prostu olbrzymi sukces. No 50 milionów kopii, nawet nie wiem, czy to nie jest około wynik Wiedźmina 3, chyba Wiedźmin 3 ma
1: wydaje
0: też około
1: 50-60 tak.
0: milionów kopii, więc no naprawdę, no to dodaje do zrozumienia, o czym mówimy, no i też chyba nie, jeśli jesteś graczem i ktoś nie słyszał o Stardew Valley, to jest naprawdę coś nie tak. No ale to też spowodowało, że ten gatunek gier farmerskich, który też jeszcze bardziej odżył, no bo wiadomo, Harvest Moon, mówiłeś tutaj Przemek, że on trochę tak się zatoczył koło, już trochę było za dużo powtarzalności, no ale też są jeszcze inne produkcje, o których warto wspomnieć, ale o tym już zaraz.

0: Nie idziemy jeszcze spać, bo jeszcze trwa pikseloza tutaj w niedzielę w Radiu Meteor, chociaż dobiega już niestety końca. Ale tutaj jeszcze Przemek, twoje ostatnie słowa, gry rolnicze.
1: Dobra, jeżeli miałbym wam podsumować faktycznie audycję dla tych, którzy dołączyli gdzieś później, to korem gier farmowych jest to, że mamy relacje, społeczności, to, że są one powtarzalne i to, że tak naprawdę o grach farmowych mówimy od 1968 roku, idąc przez tytuły takie jak Hammurabi, Simfarm, Harvest Moon czy bardzo chwalone przez nas Stardew Valley, ale też przez to, że faktycznie mamy wysyp tych gier farmowych na rynku, trzeba też trochę zapełniać nisze, więc krótko chciałbym wam powiedzieć o dwóch tytułach, które być może po dzisiejszej audycji was zainteresują. Będzie to My Time at Porsche, gdzie przejmujecie warsztat po waszym ojcu w małym miasteczku, które jest postapokaliptyczne i tam właśnie tworzycie swoją własną farmę, swój warsztat, budujecie coś. A jeżeli chcielibyście trochę mroczniejszy tytuł, o którym ostatnio jest bardzo głośno i był on darmowy na Steamie, Graveyard Keeper, który będzie miał swój sequel, więc jeżeli chcielibyście zostać cmentarnem, trochę pokopać ciała, trochę je pobalsamować, ale przy okazji być księdzem, a może nawet sadzić na roli, no to Graveyard Keeper, a niedługo będzie nawet Graveyard Keeper 2, więc póki możecie zagrać w jedynkę, skorzystajcie z okazji.
0: Tak, więc no gry rolnicze długą historię ze sobą mają, przede wszystkim bogatą. No my tak naprawdę tutaj podaliśmy tak tylko garstkę takich tytułów, bo byśmy pewno mogli w naszych tutaj naszej po prostu historii gier wideo znaleźć ich o wiele, wiele więcej, nawet takich, których może nikt nigdy nie słyszał, bo zaginęły w odmętach historii. Ale tak, no cóż, nic tylko po prostu skończyć. Tutaj my wracamy, odpalamy Stardew Valley, idziemy siać plony, bo zima się będzie zaraz zbliżać. Teraz jest lato, ale no trzeba być się przygotować na zimę, prawda?
1: Prawda.
0: No tak, a my tutaj w tym miejskim grajdołku wiadomo jak mamy. No więc to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą pikselozę. Byli z wami
1: Przemysław Kostanowicz
0: i Alicja Rychlewicz, a my zapraszamy na nasze wydania Meteor Exe w tygodniu w poniedziałki, środy o godzinie 19.
2: Radio Meteor.

0: Radio Meteor. Radio Meteor. Godzina 17:02 na zegarach, nawet 20 sekund, więc już prawie 3. Skończyła się przed chwilą pikseloza, co oznacza, że właśnie teraz zaczyna się kolejny segment dziennikarski, nieco bardziej dociekliwy, nieco więcej informacji ze świata, już nie o grach farmerskich, a o tym, co się dzieje wokół nas i nieco dalej.
1: Chociaż teoretycznie można się pokłócić, czy faktycznie więcej ze świata, bo w sumie gry pochodzą z różnych krajów. Chociaż my też będziemy mówić o różnych krajach.
0: Tak, wyjaśnimy to przez najbliższą godzinę o tym, czy faktycznie przynależy nam ta opinia, że więcej newsów ze świata. W każdym razie za mikrofonami dzisiaj są dla was
1: Dominika Seweryńska
0: i Bartek Łęczuk i zapraszamy was na godzinę trzech newsów z trzech różnych obszarów geograficznych.

0: autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Kochasz Adama Małysza?
6: Kocham Adama Małysza.
5: Więc nie chciałbyś, nie uciekałbyś przed Adama Małyszem.
6: Uderz do Meteor Spike.
5: Uderz do Radio Meteor. Jeśli kochacie Adama Małysza i możliwe, że kochacie biegać, to znaczy, że prawdopodobnie wzięliście dzisiaj udział w biegu po Poznaniu albo po prostu w biegu po całym świecie, który się odbywa właściwie no wszędzie.
6: Wings for Life World Run, więc jak sama nazwa wskazuje, faktycznie jest to bieg po całym świecie, a wciąż w środku niego osoby ze świata sportu, w tym chociażby właśnie Adam Małysz, dzięki czemu w zasadzie nawet udało nam się zdobyć z nim wywiad dla Radia Meteor, nasz news, ale to jeszcze wszystko wyjdzie w tak zwanym praniu, natomiast prawda jest taka, że pojawił się on tam, poza nim chociażby Bartłomiej Topa czy Jakub Kochanowski, Andrzej Bargiel z takich bardziej znanych nazwisk sportowych, natomiast no creme de la creme to na pewno Adam Małysz w swojej furce.
5: I ten właśnie Adam Małysz pojawił się nie gdzie indziej jak w Poznaniu dzisiaj właśnie na tym biegu. Aczkolwiek Adam Małysz nie biegł, tylko był, nie wiem jak to powiedzieć, takim goniącym, tropicielem, który tropił, gonił cały wyścig i wszystkich biegaczy, którzy dzisiaj w Poznaniu od godziny 13 wzięli udział właśnie w tym biegu.
6: Był w słynnym samochodzie pościgowym. Poza nim w całym tym biegu, w całym tym przedsięwzięciu wzięło udział ponad 8 tysięcy biegaczy. Na ten moment jest to rekord w tym roku. Wszystkie pakiety startowe przydały się błyskawicznie, jak mówią nam organizatorzy. Zainteresowanie było gigantyczne, wręcz, no właśnie, rekordowe, ale poza samym Adamem Małyszem również chociażby Bartłomiej Topa, o którym mówiłam przed chwilą, też wzbudził nieco emocji, bo nie tylko pojawił się na starcie, ale nagrał też specjalne komunikaty motywacyjne dla uczestników, korzystając z aplikacji, która jest z całym tym biegiem powiązana, mówiąc, że to wydarzenie nie tylko łączy ludzi z realną pomocą, ale też i po to, żeby pomagać ludziom z urazami rdzenia kręgowego.
5: Ogólnie, jak już się możecie trochę domyślać,

0: Nie mówimy tutaj o takim typowym biegu, gdzie macie po prostu metę i musicie do niej dobiec na przykład w określonym czasie albo po prostu jako pierwsi, tylko właśnie tutaj metą jest jakby koniec tego biegu, ponieważ wygląda to tak, że uczestnicy startują i sobie biegną, a potem po pół godzinie właśnie wystartował dzisiaj Adam Małysz, który gonił uczestników i stopniowo po prostu tego, kogo dogonił, ten po prostu kończył bieg i dla niego to już był finisz.
1: Cała trasa odbywała się ulicami Poznania i podpoznańskiej miejscowości, między innymi Święty Marcin, ulica Roosevelta, Bukowska, Grunwaldzka, czy też później już ci, którzy zdążyli dobiec przed Adamem Małyszem, to chociażby Tarnowo Podgórne, Lusowo czy Zakrzewie.
0: Ogólnie nie było to proste, żeby przed nim uciec, to na pewno. Sam bieg planowo miał się skończyć o 17, czyli 11 minut temu. Natomiast jakie trasy były dzisiaj zamknięte i co, gdzie ciężko było przejechać, jeśli mieliście okazję się przekonać, to dowiecie się właściwie za chwilę.

0: Co jeszcze warte jest powiedzenia, to chociażby to, że podczas tego biegu poza tymi sportowcami był na przykład jeszcze Adam Szłapka, aktualny rzecznik rządu Donalda Tuska oraz absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na kierunku politologia swego czasu jeszcze, chyba zanim ten wydział był wydziałem, tylko był instytutem jeszcze wtedy.
1: Niezwykle ważna informacja. Natomiast ja myślę, że troszeczkę inną ważną informacją jest to, dlaczego w ogóle, w sensie dlaczego, gdzie były zamknięte ulice. No już niestety was nie ostrzeżemy przed tym, natomiast jeśli jechaliście i okazało się, że nie możecie nigdzie dojechać, albo że na przykład, jak ja się dzisiaj o 12 zdziwiłam, 16 jechała przez Poznań Główny, no to właśnie mieliśmy takie różne utrudnienia. Tramwaje, wiele tramwajów, wiele autobusów jeździło zupełnie innymi trasami, głównie przez to, że właśnie początek biegu odbywał się na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
0: Tak, od około godziny 12 były wprowadzone te zmiany. Dotknięte były chociażby linie 160, 167, 174, 176, 190, 603, 911 i T7. Te właśnie linie miały zmiany w trasach w godzinach około 12.45 do 14. Natomiast podczas biegu były uruchomione również dodatkowe linie tramwajowe, chociażby 52, 53 czy 59 i autobusowe 112, 114 i 119.
1: Ja natomiast myślę, że największy problem z dojazdem do swojego miejsca docelowego miały osoby, które udawały się na lot samolotem, ponieważ między godziną 12 a 14.15 był tylko jeden możliwy sposób dojazdu między dworcem kolejowym a portem lotniczym Ławica i było to przez dojechanie na przystanek Aleje Solidarności tramwajem, a następnie dwoma autobusami 148 i 159, więc miejmy nadzieję, że nie zdarzyła się sytuacja, w której ktoś sobie wcześniej nie sprawdził i miał lot i nie wiedział, jak dojechać, ale miejmy nadzieję, że ludzie, którzy jednak latają samolotami, są na tyle przezorni, że sprawdzili po prostu to wcześniej.
0: Myślę, że większość z nich nie sprawdziła tego mimo wszystko.
1: Myślę,
0: że te pojawiły się pewne niesnaski i niektórym ludziom zepsuło to trochę życie.
1: No, ja myślę pozytywnie, wyjątkowo, więc mam nadzieję, że wszyscy sobie to posprawdzali, a jeśli nie, no to niestety zostawała im chyba tylko taksówka poza komunikacją miejską.
0: No cóż, w każdym razie, kto miał pobiec, ten pobiegł. Prawdopodobnie już nikogo na mecie nie znajdziemy, już raczej wszyscy się wypstrykali ze swego czasu. Adam Małysz, kogo miał dogonić, tego dogonił. Z tego powodu właśnie wyjeżdżamy już z Poznania, jedziemy dalej w trasę, gdzie zajedziemy, dowiecie się już za chwilkę.

0: Czasami niesamowite jest to, jak wiele może złego zrobić jedno zdjęcie.
1: Jak wiele może zrobić jedno zdjęcie złego?
0: Znaczy, no nie wiem, czy w sumie dla nas złego, ale dla takiej jednej osoby, której takie zdjęcie poszło w obieg i w sumie to wszyscy nagle go zobaczyli w miejscu, w którym teoretycznie być nie powinien, no to nagle się okazuje, że jest w miejscu, w którym być nie powinien.
1: Jak się okazuje, faktycznie zmiana czasem przychodzi dzięki wyborom, bo z tego co wiadomo, to na Węgrzech wygrała partia Petera Madziara. Fidesz niestety, no niestety, dla niektórych w Polsce niestety, Fidesz Viktora Orbana przegrał, w związku z czym powiedzmy, że te autorytarne rządy będą powoli nieco topnieć, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie jednym z rzeczy, które obiecał Peter Madziar, jest to, że ukrywający się na Węgrzech były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wraz z byłym wiceministrem sprawiedliwości Romanowskim Bogdanem będą musieli nieco wybyć z kraju, w związku z czym Zbigniew Ziobro, nie mówiąc nikomu, wybył z kraju i poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie na lotnisku Newark w New Jersey został odnaleziony pod bardzo niefortunnym miejscem, bo w Panda Express, gdzie bardzo niefortunne zdjęcie zostało mu zrobione. Prawdopodobnie siedzi tam właśnie z Romanowskim, chociaż nie jest to akurat pewne. Natomiast pewne jest to, że w Stanach Zjednoczonych był widziany i nie ma go ani w Polsce, ani na Węgrzech, więc czy będzie się tam ukrywał, zobaczymy.
0: Na razie się tam ukrywa przed w sumie tym, żeby właśnie z Węgrzech został deportowany, można powiedzieć, do Polski z powrotem, gdzie, jak wiemy, nie chciał się na pewno znaleźć, żeby, powiedzmy, nie mieć pewnych problemów prawnych, z którymi pewnie by się zmierzył, patrząc na to, ile zarzutów miał ostatnio postawionych, no i w sumie nigdy do tego procesu, a propos tych zarzutów, nie doszło.
1: Co jeszcze ciekawe jest w kontekście Zbigniewa Ziobry, jest to, że chociażby swego czasu już zdążył aplikować o wizę do Stanów Zjednoczonych, która była mu potrzebna, jeśli chciałby się tam faktycznie znaleźć, natomiast zostało mu odmówione wskazanie tej wizy. Natomiast czy teraz tę wizę otrzymał, nie jest to pewne. Dziennikarz Gazety Wyborczej mówi, że prawdopodobnie nie i że wcale go w tych Stanach nie ma, natomiast te zdjęcia pokazują, to w tych Stanach jest, więc tutaj są na pewno jakieś konflikty w przekazie medialnym. Nie wiadomo w zasadzie, jak to konkretnie jest. No cóż, przeciwni wizie według Gazety Wyborczej byli wysoko bardzo postawieni ludzie, bo zarówno sekretarz stanu Marco Rubio, ambasador Polski Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose, czy też sam szef Pentagonu Pete Hegseth, więc ludzie na pewno z najwyższej półki, tak sobie trzecia i czwarta ręka Donalda Trumpa, no więc jest tak zwany duży sprzeciw co do Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.
0: Teoretycznie, a mimo wszystko jednak nie można się kłócić ze zdjęciem, które można właściwie znaleźć teraz w każdych zakamarkach internetu. Dużo zdjęć się pojawiło, w sensie jedno zdjęcie, ale w wielu miejscach. Z Romanowskim. Romanowskiego nie widać na zdjęciu, teoretycznie, ale tego w sumie nie możemy się dowiedzieć, więc pytania się pojawiają, gdzie właściwie jest Zbigniew Ziobro i czy faktycznie uzyska on azyl w Stanach Zjednoczonych, no tego nie możemy wiedzieć. Natomiast możemy jeszcze pomówić o tym właściwie, ile tych przestępstw Ziobro popełnił i dlaczego tak bardzo nie chce wrócić do Polski.
1: Ale o tym już za chwilkę, już za momencik.

0: I właśnie mówiliśmy przed chwilą o tym, dlaczego właściwie Ziobro tak bardzo nie chce wracać do Polski, że aż musiał polecieć do Stanów Zjednoczonych, do New Jersey. I jakbym miała powiedzieć tak pokrótce, to byłoby to 26 przestępstw, które zostało mu postawionych. No 26 to jest raczej spora liczba, dlatego w sumie trochę się nie dziwię, że trochę chciałoby mu się uciekać. Ogólnie chodzi o to, że wydawał swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerował w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczał do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.
1: Takie są alegacje co do Zbigniewa Ziobry. No nie wszystkie zostały jeszcze potwierdzone, chyba nawet w zasadzie żadne nie zostały potwierdzone. To ze względu na to, że zwyczajnie nie stawiał się na komisjach, niespecjalnie współpracował ze służbami. No i jak już wiadomo, uciekł na Węgry, skąd znowu musiał uciekać. Natomiast były premier Viktor Orban przyznał mu azyl polityczny, jemu i Romanowskiemu. Natomiast, tak jak już zdążyłem wam powiedzieć, od wczoraj Peter Madziar oficjalnie zajął stanowisko premiera i tak jak mówił Peter Madziar, ten azyl polityczny już dobiegł końca, już raczej go nie uzyska. Stąd też Zbigniew Ziobro musi szukać nowego miejsca dla siebie. Już to całkiem słynne jest to jego uciekanie. Pojawiają się z tego żarty, że może nawet na Madagaskar wyjeżdżać. Natomiast na razie jest tylko w Stanach Zjednoczonych. Natomiast sam Marcin Romanowski, który również był w resorcie sprawiedliwości, natomiast był wicepremierem, a nie premierem, nadzorował Fundusz Sprawiedliwości. Jemu prokuratura zarzuciła 11 przestępstw. Nie 26, a 11, chociażby udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czy ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu, podobnie jak Zbigniewowi Ziobrze. No i w zasadzie oni razem uciekają przed resortem, którym sami władali swego czasu. Uciekają w miarę skutecznie, bo nic im na razie jeszcze się nie stało.
0: Ogólnie pojawiają się też nawet plotki o Orbanie w USA, że mógłby się tam zaszyć razem z panem Ziobrem. Natomiast nie ma tego oficjalnie potwierdzonego.
1: Ale tak jak mówią, węgierskie media wcale by się tym nie zdziwiły. My w zasadzie myślę, że też byśmy się specjalnie nie zdziwili. Viktor Orban również ma tak zwaną złą famę już na Węgrzech. Jest raczej nielubiany, podobnie jak chociażby były minister Zbigniew Ziobro w Polsce. No tutaj są pewne niesnaski. Mógłby ewentualnie jeszcze uciec powiedzmy do Rosji, bo z Władimirem Putinem, z tego co jest nam wiadome, ma całkiem dobry kontakt, całkiem dobrze się lubią, jest całkiem pro-kremlowski w całym swoim przekazie i w całym swoim życiu, więc być może azyl polityczny tam również uzyska. Nie byłby to zresztą odosobniony przypadek, bo jak już upadała władza w Syrii, chociażby to Bashar al-Assad również zaszył się w Moskwie, więc być może Viktor Orban pójdzie w jego ślady, tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak to będzie.

0: Ostatnio pojawiło się wiele informacji a propos nowego wirusa i parę się pojawiło też takich, którzy przewidują, że będzie to podobna akcja jak z COVID-em, który mieliśmy już wiele, wiele lat temu i nie chcemy o nim wspominać. Natomiast nowy wirus się pojawił i zaczyna się rozprzestrzeniać i jest nawet możliwe, że bardziej szkodliwy niż nasz koronawirus sprzed 6 lat.
1: No nawet prawie już w zasadzie 7, to 2019 się to zaczynało. W 20 już były takie problemy, ale w 19 okay, powiedzmy...
0: Zaczynało się.
1: No w każdym razie hantawirus dla tych niezaznajomionych jeszcze z tematem, powiedzmy, że pojawia się coraz bardziej na łamach gazet, radiów różnych, telewizji, czy też portalów Twitter i tym podobnych. Wiele osób zaczyna się obawiać tego, co przyniesie przyszłość, czy hantawirus będzie kolejnym takim wielkim, wielkim problemem dla świata. Na razie jeszcze nie jest, ale no powiedzmy, że się rozkręca.
0: Rozkręca się, chociaż są to pojedyncze, można by powiedzieć, przypadki, no to są już pewne ogniska właśnie hantawirusa, które no, coraz bardziej budzą obawy. Jednym z takich właśnie ognisk był wycieczkowiec MV Hondius, z którego pewien pacjent wysiadł na wyspie i właśnie tu się dzieje cała akcja.
1: Wysiadł na wyspie Tristan da Cunha, daleko od jakiegokolwiek w zasadzie sensownego terytorium, bo na całej wyspie mieszka zaledwie 221 osób. Jest to południowy Atlantyk, 1000 kilometrów od najbliższego kontynentu. Nie ma pasa startowego, więc nie można tam lądować, a można jedynie drogą morską, co też uczynił owy obywatel. Natomiast no, trzeba było wobec tego jakoś sobie z tym poradzić. Więc zdecydowano się na całkiem niecodzienne rozwiązanie. Taki powiedzmy, no po prostu zrzut personelu medycznego i sprzętu na spadochronach. Nie jestem teraz w stanie przywołać z głowy, jak brzmiała operacja podczas II wojny światowej, która mniej więcej na tym polegała, natomiast jest to bardzo podobne.
0: Ogólnie nie zrzucili ich tak po prostu, tylko wiadomo, było tam 6 spadochroniarzy i 2 lekarzy, którzy właśnie byli głównie po to, żeby wyleczyć tego człowieka z elitarnej 16. Brygady Powietrzno-Desantowej. Mieli udzielić mężczyźnie pomocy, którego ogólnie nawet jeszcze nie do końca było zdiagnozowane wtedy, tylko było podejrzenie zakażenia właśnie hantawirusem. Sam lot i właściwie spadek, można by powiedzieć, na tą wyspę nie był najprostszy, ponieważ średnia prędkość wiatru właśnie w tamtych rejonach wynosi do 40 km na godzinę, co no nie wydaje się najprostszymi warunkami pogodowymi do takich akcji.
1: Sam wycieczkowiec MV Hondius wyruszył w swoją wyprawę 1 kwietnia w Ushuaia w Argentynie, kierując się na północny Atlantyk, chociażby między wyspami takimi jak Tristan da Cunha, na której wysiadł owy pasażer. Natomiast dopiero 14 kwietnia jeden z tych pasażerów, który miał właśnie pierwsze objawy choroby i wysiadł na Tristan da Cunha, opuścił statek na tejże wyspie. Więc jakiś czas temu to już było, natomiast no dopiero teraz dowiadujemy się nieco więcej informacji. Trafili oni już do Wielkiej Brytanii specjalnymi lotami czarterowymi, byli poddani 45-dniowej kwarantannie i miejmy nadzieję, że w związku z tym hantawirus nam się nie rozwinie jeszcze zbyt szybko.
0: I jeszcze co do samego mężczyzny na tej wyspie Tristan da Cunha, obecnie przebywa on w izolacji, jego stan jest określany jako stabilny, jednak sytuacja, jakby nie było, wymagała natychmiastowej interwencji ze względu na właśnie potencjalne ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa na wyspie, gdzie mamy, przypomnijmy, 221 osób, więc jest to potencjalnie niewielkie, aczkolwiek jakby cała wyspa była zarażona, no to nie byłoby to najciekawsze.

0: 17.50, 49, 28, 29, 30, więc już prawie 50, co oznacza, że w zasadzie koniec już jest zwyczajnie stanu rzeczy, no bo ile można gadać o tym, co się dzieje wokół nas i w Polsce i na świecie, no ile można?
1: No nie można. W sensie można, ale nie za dużo, bo się można zanudzić na śmierć, a tego nie chcemy, ponieważ już mamy i tak śmiertelnego wirusa, więc w sumie to lepiej nie przesadzać.
0: No właśnie, tym bardziej, że kończy się czas antenowy, więc zwyczajnie mówimy wam nawet nie do widzenia, mówimy wam nawet nie do usłyszenia, po prostu do następnego, bo już za tydzień kolejny stan rzeczy, inny skład osobowy, ale niezmiennie najlepsza muzyka, najlepsze wieści i najlepsi prowadzący.
1: I najlepsze głosy.
0: Naj.
1: A właśnie tymi głosami byli dzisiaj dla was
0: Bartek Łęczuk
1: i Dominika Seweryńska.
0: A już teraz na antenie Radia Meteor, Śląski Cypher.
2: Ciebie.
3: Santiago.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Ty. Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. Co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteor.

0: pracą.
1: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Autopromocja. Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Siema, to Kuras Demeted. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Wybiła 22 w Radiu Meteor.
1: Zrelaksuj się przy muzyce, która nigdy nie wychodzi z mody. Dźwięki, które przetrwały wieki. Klasyczne brzmienia teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Klasyczne brzmienia. Teraz w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Ten refren jest trochę głupi, więc pewnie go nie będzie, ale... Albo wiesz co? Nie będzie.
1: Bo właśnie go przeczytałem.

0: chcę tak żyć w samotności.
1: Autopromocja.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak, Aleksander Gęda
3: i Adam Zawadzki.
1: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Słuchasz Radia Meteor.